0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje radio Hamilton. Przepraszam, w zeszłym tygodniu nie było nowej audycji, były trudności techniczne i redakcja radia Hamilton, że powtórzę audycję jeszcze, która była w ubiegłym tygodniu. Także ja chciałem Państwa przeprosić, ale po prostu nie byłem w stanie ze swojego komputera wysłać audycji do Hamilton, do rozgłośni, bo już nie jeździmy. Kiedyś z Jolą jeździliśmy do radiostacji, do Hamilton. Zajmowało to nam godzinę w jedną stronę, godzinę audycji i godzinę powrotu. I to były bardzo miłe wycieczki, no ale się skończyły razem z COVID-em. A później trudno już nam było jakoś powrócić do tego zwyczaju wycieczkowego. I przyznam się szczerze, że i ta audycja była pod znakiem zapytania, bo z tego wszystkiego jeszcze się w tym tygodniu rozchorowałem. Zresztą co chyba słychać, bo mój głos nie jest najlepszy. No ale postanowiłem, że jednak coś Państwu prześlę, coś zrobię, dlatego że no myślę, że spotykamy się tu raz na tydzień i ci z Państwa, którzy się do tego przyzwyczaili, a mam nadzieję, że jest parę osób, które jednak wciąż, mimo konkurencji podcastów w internecie, wciąż tej naszej audycji słuchają, choć ona się też zmieniła przez lata, bo kiedyś było więcej polityki, teraz polityki praktycznie nie ma. I ja się zresztą z tego cieszę. Się Państwu przyznam, wolę już mówić o muzyce, prezentować wspomnienia Krzysztofa Zanussiego, który wkrótce będzie wspominał jeden ze swoich filmów, ale po prostu myślę, że nie ma sensu o polityce mówić. Ja trochę się zmęczyłem polityką, powiem Państwu szczerze, chociaż muszę się nią zajmować, bo wciąż robię notki polityczne z Kanady. Je drukuję w różnych miejscach, z czego zresztą, na czym zarabiam, z czego żyję, ale nie jestem, czasami już nie jestem w stanie, bo mam takie wrażenie, że ciągle jest to samo. Jak Kaczyński mówi A, to Tusk mówi Z. Jak, nie wiem, Mazowiecki mówi B, to ktoś tam mówi L i tak dalej, i tak dalej. I ciągle jest ta bezsensowna dyskusja, łapią się za słowa, żeby przynajmniej rozmawiali poważnie o gospodarce, o tym, jak wyjść z różnych trudności. Ale nie, to są po prostu takie dogadywania i dogadywania. To po prostu jest męczące. Także zostawiam politykę, natomiast ostatnio tematem była dla mnie sukces, niewątpliwy sukces Maji Chwalińskiej w turnieju Roland Garros. Państwo wiedzą, że jestem zagorzałym kibicem tenisa i oczywiście oglądałem występy Mai, a do czwartej rundy również Igi Świątek w turnieju i byłem Mają zachwycony rzeczywiście, bo tenisistka, która no ja ją już o niej słyszałem, ponieważ jestem zainteresowany tenisem bardzo, więc słyszałem od niej już, kiedy miała kilkanaście lat i czytałem coś tam, ale oczywiście to było dziecko wtedy, one wtedy z Igą występowały w dziecięcej reprezentacji Polski, zdaje się do lat 14 i bardzo sobie, nieźle sobie radziły, z tym tylko, że Iga grała tam pierwsze skrzypce, Maja drugie, można powiedzieć. Zresztą miały różne warunki fizyczne. Iga była wysoka, Maja niska. Miałem nadzieję, że Maja urośnie. No ale nie urosła aż tak jak Iga. No a później się doczy inaczej potoczyły. Maja miała trudności, miała kontuzję. Przechodziła też, jak przyznała, depresję. Nawet myślała o rezygnacji z tenisa, no ale wyszła z tego i grała w pomniejszych turniejach ITF. To są takie turnieje zawodowe, ale znacznie mniejsze niż turnieje WTA, czy jak w Polsce mówią WTA. Także zajmowała ostatnio Maja 114 miejsce w klasyfikacji. To jest daleka pozycja, ale już bliżej pierwszej setki to już nie jest tak źle. No i wystartowała w eliminacjach do turnieju wielkoszlemowego. Tym, którzy nie znają się na tenisie, powiem, że takie cztery są turnieje

Ćwierćfinał, co było ogromnym sukcesem. Później półfinał, który wygrała, no i dotarła do finału. Tutaj niestety przegrała z Rosjanką, ale no, pokazała piękny tenis, a poza tym niezwykły, dlatego że od czasów dominacji Sereny Williams tenis się zrobił bardzo siłowy. Trochę przypominał męski tenis, to znaczy bardzo silne były uderzenia tenisistek. Piłka wędrowała szybko, nisko i taki trochę był jednostajny ten tenis, dlatego że zazwyczaj się kończyło na czterech uderzeniach i już był punkt. Już tak. A tutaj Maja zrobiła i zawróciła dziewczynom w głowie zupełnie, dlatego że zaczęła grać zupełnie inaczej. Grała lekko, przebiegle, sprytnie, stosowała loby, stosowała krótkie piłki, często była przy siatce. Nigdy nie wiadomo było, gdzie uderzy, jak uderzy. Te dziewczyny się gubiły, biegały po tym korcie jak zwariowane, a Maja zdobywała punkty. To zachwyciło publiczność, nie tylko polską, nie tylko kibiców tenisa zagorzałych, tak jak ja, ale na całym świecie i również zawodowych tenisistów. Zachwycał się nią André Agassi, dawny mistrz, zachwycała się nawet Serena Williams. Także dziewczyna zrobiła ogromną furorę. Ja w zasadzie miałem o tym nie mówić Państwu, tak się zgadałem, dlatego że tak naprawdę jak teraz oglądam media różne, w internecie szczególnie, to mam wrażenie, że już jest tak, że ja otwieram lodówkę, tam Maja Chwalińska wyskakuje. Otwieram szufladę biurka, tam Maja Chwalińska. No gdziekolwiek nie spojrzę, ze ściany wygląda Maja Chwalińska. Po prostu, nawiasem mówiąc, wiele z tych podcastów jest bardzo źle i nieudolnie i wrednie zrobionych. To znaczy niby zachwalają Maję, ale piszą głupoty naprawdę straszne. Rozwój znów internetu i tych podcastów. Każdy idiota robi podcast w tej chwili. I te podcasty często są robione no jak przez idiotów. Być może dla idiotów. No ale to już pomijam. Także rozgadałem się o Mai, a o czym chciałem? A! No chciałem Państwu zapowiedzieć tak, że chciałbym dzisiaj, żeby Państwo posłuchali wspomnienia Krzysztofa Zanussiego. Wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu, które te wspomnienia bardzo lubią słuchać. I Krzysztof Zanussi cofnie się do czasu, kiedy kręcił film Barwy ochronne. Ja ten film pamiętam, pamiętam jego premierę. Byłem w kinie, to był 70. bodajże 8 rok i to był naprawdę niezwykły jak na tamte lata film. Świetna rola Zbigniewa Zapasiewicza. O tym filmie będzie opowiadał Krzysztof Zanussi, a ja chciałbym, ponieważ jest już właściwie lato, to sobie pomyślałem, że chciałbym przypomnieć piosenki zespołu 2+1, które zawsze mi się jakoś tak letnio kojarzą, wesoło, z wakacjami. Poza tym przypadkowo trafiłem na filmik w internecie z piosenką Zachodzi słoneczko, a tam Elżbieta Dmoch, taka młodziutka, taka ładna, taka miła, jakość dźwięku taka sobie, więc odtworzę z płyty, ale duża przyjemność była patrzeć na młodych ludzi z pierwszego składu jeszcze, z panem Krzysztofikiem, tam było ich troje, Krzysztofik, Ela Dmoch i jej mąż Janusz Kruk. No to co? Zaczynamy. Zacznijmy od 2+1 i od tego słoneczka.

pewno piosenka mi sprawiła dużą przyjemność. Przypomniałem sobie moje pierwsze spotkanie z tym zespołem. To było w 1970 roku w kawiarni na Pięterku, w takiej kawiarni w hotelu Bristol. Hotel Bristol teraz jest jednym z najbardziej eleganckich hoteli w Warszawie. Wtedy był nieco podupadły przedwojenny hotel, który nie był remontowany. Tam częściowo na niektórych piętrach były po prostu biura, no ale była restauracja i była ta kawiarnia na Pięterku i dosyć modna wchodziło się z narożnej strony hotela, z narożnika. Dzięki ojcu dostawałem bilety na różne koncerty i wtedy dostałem dwa bilety. Poszedłem z Anią Miller, taką dziewczyną, koleżanką z klasy, z szkoły średniej, na ten koncert 2+1. Wtedy grał z Elżbietą Dmoch i Januszem Krutiem grał Andrzej Rybiński, który później założył z Elizą zespół Andrzej i Eliza, a później samodzielnie śpiewał i śpiewa do tej pory. Wtedy śpiewali we trójkę z Elą Dmoch i Januszem Krutiem piosenki głównie do muzyki Katarzyny Gertner, takie robione troszeczkę podludowe utwory. I to było bardzo miłe. Młodzi, troje młodych, bardzo młodych ludzi, którzy śpiewali ludowe piosenki. Posłuchajmy dwóch z nich.

Ela dmuch miała przydziałek na środku głowy i po bokach warkocze długie poza ramiona. I wyglądała jak grzeczna, wesoła uczennica. Ja chciałbym zwrócić uwagę, w tamtych latach te piosenki ze śpiewogry na szkle malowane napisał słowa do tych piosenek Ernest Bryl, znakomity dramaturg, poeta, pisarz. Napisał, te piosenki były troszkę sprośne. To była taka nowość w tamtych czasach, bo wcześniej to raczej się na te sprawy albo to było bardzo romantyczne wszystko, albo nie mówiło się o sprawach męsko-damskich z przymrużeniem oka. A tutaj to właśnie takie coś jest. Jeszcze proponuję jedną piosenkę z tej śpiewogry. I z kawiarni na Pinterku oczywiście.

0: Och, hej, hej, młodość, młodość. Piękne wspomnienia z tej kawiarni na pięterku i wspomnienie twarzy blondynki, pięknej blondynki Ani Miller. Pozdrawiam ją serdecznie. Teraz jest już chyba na emeryturze, a pracowała ostatnio, jak ją nie rozmawiałem, była dyrektorką przedszkola. Teraz proponuję, żebyśmy posłuchali Krzysztofa Zanussiego i Barwochronnych. Przesuwamy się tylko kilka lat do przodu, bo premiera filmu, o którym mówi Krzysztof Zanussi, miała miejsce w 1977 roku.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Barwy ochronne. W takim slangowym słowniku jest słowo fuchs, czyli to niemiecki lis, ale to tak przykład na wyścigach konnych. Fuksem jest ten, kto nie zapowiadał zwycięstwa, nagle doszedł do mety i dzięki temu ludzie, którzy na niego postawili, zrobili fortuny. I w jakimś sensie barwy ochronne w mojej biografii są fuksem, to znaczy trafiły mi się jakby niespodziewanie, zupełnie nie tego się spodziewałem, nie to się zapowiadało. Znaczy zapowiadał się taki film natury no, obyczajowej z jakimś spojrzeniem na etykę czy moralność, ale rodzajowa historia z prowincjonalnego uniwersytetu. Tak sobie to zamierzyłem i wiedziałem, że to będzie takie troszkę z uśmiechem. Natomiast reakcja tu w Polsce no, przerosła wszelkie oczekiwania, bo ten film zrobił się no, w jakimś stopniu, chyba mogę to powiedzieć, filmem wręcz kultowym i po tylu latach ciągle powraca i co gorsza, ciągle robi wrażenie, że jest aktualny, no a byłoby pewnie lepiej dla nas wszystkich, gdyby on już nie był aktualny. Czyli gdyby te złe stosunki na uczelni, które ja tam demonstruję, były czymś z minionej epoki. Niestety epoka nie minęła. No i teraz jak się wzięły te barwy ochronne? One się wzięły z jakiejś mojej wyprawy. Ja często jeździłem z poprzednimi filmami, miałem już ich wtedy kilka. Jeździłem na różne spotkania i też trafiłem na jakiś obóz młodzieżowy, gdzie parę z tych zdarzeń uwiecznionych w filmie dało mi taki impuls, że można zrobić film o takim letnim obozie niby naukowym, takim wypoczynkowo-naukowym i można wtedy tą historię opowiedzieć. Miałem taki impuls, żeby to napisać w czasie szalenie długiego lotu. Pamiętam, wracałem z Australii, to się leci kilkanaście godzin. Ja jakoś nie mogłem usnąć i wobec czego siadłem, myślałem, napiszę. Miałem wymyślone oczywiście całą strukturę tej historii, ale sam proces pisania właściwie trwał w samolocie i tych kilkadziesiąt stron udało mi się ręcznie napisać. Jak wysiadałem z samolotu, myślałem, to już szkic scenariusza jest za mną, po czym bardzo niewiele zmieniłem w nim i on dostał się do produkcji. Pisząc je w samolocie, myślałem o obsadzie. Wprawdzie myślałem jako o młodym bohaterze o Piotrku Frączewskim, ale Zapasiewicz to był mój wybór taki niepodważalny. Powiedziałem, bez Zapasiewicza tego filmu nie zrobię. A Zapasiewicz nie mógł w tym filmie wystąpić, bo miał w tym czasie i próby w teatrze, i spektakle. No ale ja się uparłem, że no, musimy to zrobić. Ja chciałem, żeby tego nie przesuwać o rok, tak jakby, bo w innej porze roku tego filmu nie można było zrobić, bo nie można było chodzić w zimie na takie spacery, jak chodzą moi bohaterowie. To jest film, w którym mówiliśmy żartobliwie, że jest perypatetyczny, czyli jest taki spacerowy, jak w Akademii Ateńskiej z Arystotelesem spacerowali uczniowie. No więc uparliśmy, żeby to zrobić i robiliśmy to naprawdę w takim obłędzie amoku, bo około drugiej po południu, po próbie na miejsce zdjęć dość daleko za Warszawą, przyjeżdżał Zapasiewicz, w ogóle już tylko skupiony na tekście. Nie było, słowaśmy nie zamieniali na żaden temat. Od razu, gdzie robimy to ujęcie, próba i próbujemy kręcić, mając jeszcze mało taśmy, żeby to uchwycić, bo za chwilę słońce zajdzie albo coś się popsuje, wiatr przawieje i nam ten dzień zdjęciowy umknie. No były to szalone napięcia, ale jednak się udało. Udało się przyciągnąć innych aktorów, panią Magdę Zawadzką, która grała tam epizod, ale wydaje mi się, że był to epizod ważny i cała rzesza tych studentów to były osoby takie jak pani Łebkowska, czy jak pan Małcużyński, które potem bardzo się wybiły w świecie, czy Prywie Zięcew, który stał się takim moim fetyszem aktorem, bo grał w bardzo wielu filmach różne epizody. I wreszcie pan Mariusz Dmochowski, który był tym rektorem. Potem mu w partii robiono wyrzuty, że się zgodził zagrać taką negatywną rolę, ale on się tym zupełnie nie przejmował. No i myślę, że ta obsada bardzo mi pomogła, a ponieważ Franceski w żaden sposób nie mógł się zwolnić, więc wziąłem wtedy nieznanego zupełnie, ale bardzo obiecującego aktora, pana Garlickiego. I on tego inteligentnego idealistę podszytego jakąś hipokryzją, wydaje mi się, że zagrał bardzo prawdziwie, bardzo głęboko. Bardzo mu za tą rolę byłem wdzięczny. Tam przy produkcji mogę wspomnieć, to już jest zupełne głupstwo. Był w filmie taki motyw, do którego jestem w ogóle przywiązany. On się teraz pojawił w moim ostatnim filmie. Motyw tak zwanej wstęgi Mebiusa, czyli takiego skręconego paska w formie takiej ósemki, która przypomina również znak nieskończoności. I to jest znany model z matematyki, bo na tej przestrzeni dwuwymiarowej samej wstęgi, jeżeli tam by krążyły takie istoty, jak ludzie, tylko płaszczaki dwuwymiarowe, to idąc cały czas do przodu spotykałyby swoich znajomych do góry nogami. I my to rozumiemy, patrząc w trzech wymiarach, a w dwóch tego nie widać. To jest taka ciekawostka, dobra metafora, nadaje się do takich przenośni, uogólnień. I myślałem, że tego użyję w filmie, żeby taką pewną dwoistość wykazać, a z drugiej strony, żeby tam była taka drobna agresja, bo mówiąc na ten temat, docent Szelestowski miał nagle sięgnąć do paska swojego rozmówcy, on miał na to zareagować jak na agresję seksualną i zostać wyśmianym, że to przecież nie o to chodzi, tylko potrzebuje tego paska, żeby zrobić wstęgę Mebiusa. I pod tym tytułem złożyłem ten film w zespole, on trafił do ministerstwa. No i teraz już nie wymieniam nazwiska kolegi, który tego psikusa mi zrobił, ale wszyscy, którzy znamy nasze środowisko, wiemy, kto to mógł być. Otóż widząc, że taki scenariusz z pod moim nazwiskiem leży w sekretariacie Ministerstwa Kultury, rzeczony kolega, o którym mówią, że dla żartu sprzedałby każdego ze swoich przyjaciół, powiedział do sekretarki, ho, jakiś śmiały tytuł, że tak się nikt nie wstydzi. No więc sekretarka zapytała, sekretarka ministra zakłopotana, no ale czego tu się wstydzić? On mówi, no jak to nie wie pani? Wstęga Mebiusa to się kupuje w seks shopach na zachodzie. Oczywiście nikt wtedy nie jeździł tak często na zachód. Zachód był mityczny. Wiedziano, że istnieją jakieś seks shopy, a jakie tam są przyrządy. Tego na ogół nikt nie wiedział. Faktem jest, że natychmiast dostałem sygnał, że scenariusz musi być z innym tytułem i potem ta wstęga Mebiusa wyleciała ze scenariusza. Znalazła się dopiero ostatnio w liczbie doskonałej. Natomiast oczywiście psi figiel i film się musiał nazwać, musiałem go nazwać inaczej, nazwał się Barwy Ochronne, co zresztą było przedmiotem dużych kłopotów z tłumaczeniem, bo to jest pojęcie, którego w Polsce używamy w dość specyficzny sposób, a na przykład przy tłumaczeniu niemieckim to raczej chodzi o tym, o to, jak się maskuje czołgi, karabiny, wszystkie przyrządy wojenne. Natomiast kamuflaż inaczej. I też pod tym tytułem ten film krążył po świecie. On opowiadał o takim złym uniwersytecie i o złych stosunkach, o zepsuciu, o demoralizacji, o tym, że ta świętość, jaką powinna być nauka, jest mocno nadwyrężona, mocno nadużyta. I władze, kiedy już zobaczyły film, zareagowały na niego bardzo wrogo, ale nie tylko dlatego, że film się im nie podobał. To było coś jeszcze więcej. Tam była kwestia takiej walki wewnętrznej w partii, ponieważ ze starej ekipy, jeszcze z ekipy Gomułki, ostał się na stanowisku wicepremiera i ministra kultury Józef Teichma, który miał reputację liberała, też może niesłusznie, ale był to na pewno człowiek głębokich komunistycznych przekonań, ale mający jakiś taki stosunek, pełen szacunku do kultury, dlatego był dość popularny w środowisku artystów I on pozwolił na realizację dwóch takich scenariuszy w tym samym zupełnie czasie, bo był to scenariusz dla Andrzeja Wajdy, Ścibora Rylskiego, Człowiek z marmuru. No i właśnie te barwy ochronne, które potem się okazały też filmem niecenzuralnym. No i oczywiście wicepremier miał swoją siłę nacisku i nie chciał się poddać takiej miażdżącej ocenie, że to są scenariusze antysocjalistyczne, bronił ich. No a z kolei taki się pojawił wtedy nowy polityk ze Śląska, Łukaszewicz, który niedługo potem miał się stać głównym ideologiem czasów Gierka. I on oczywiście nalegał, żeby te filmy zdjąć z ekranów, a przynajmniej kazał zdzierać plakaty, bo to podlegało pod wydział propagandy i nie pozwolił na żadne pozytywne recenzje. Była instrukcja pisać albo źle, albo wcale. Przykowano w ogóle zakaz wyświetlania tego filmu i w Jadwisinie, w ośrodku nad Narwią, gdzie ministerstwo odbywało różne swoje spotkania, na spotkaniu rektorów uniwersytetów czy uczelni wyższych wyświetlono ten film i podsunięto im myśl, żeby oni ten film potępili, bo wtedy można by go już nie pokazywać. Ale to się nie stało. Rektorzy powiedzieli, że ten film jest w zasadzie słuszny, ponieważ wyczytali w nim, że to jest nowy uniwersytet, jeden z tych, które właśnie były powołane na początku rządów Gierka, te prowincjonalne, dosyć marne uniwersytety. I przedstawiciele takich potęg jak Jagielloński, Warszawski, Poznański powiedzieli, no proszę, te nowe uniwersytety to mają takich profesorów i takie złe stosunki. U nas to byłoby niemożliwe. I żadnego potępienia tego filmu nie było. Natomiast były niesłychane, jak to się mówi dzisiaj, przepychanki wokół premiery. Mnie wicepremier uprzedził, że jeżeli w czasie premiery dojdzie do jakichś incydentów, to też będzie pretekst, żeby film zdjąć z ekranów, a myśmy wiedzieli, że takie jakieś rzeczy się mogą zdarzyć, ponieważ w filmie brała udział w epizodzie, ale dość dużym epizodzie, Halina Mikołajska. I kiedy kręciliśmy film, ona była po prostu tylko wybitną aktorką, mało zresztą zatrudnianą w filmie. Natomiast kiedy przyszło do premiery, to ona już była działaczem tak zwanego KOR-u, czyli Komitetu Obrony Robotników i była osobą bardzo zaznaczoną politycznie i władze były na nią wściekłe. Wobec czego pan wicepremier bardzo przyjaznie zresztą, bo wiedział doskonale, że on za ten film też odpowiada, prosił, żebym ja możliwie obecność pani Haliny skrócił w tym filmie. Ja wiedziałem, że trzeba mu powiedzieć tak, że to obiecam. Naprawdę skróciłem tak, że nikt tego nawet nie zauważył. Tam jedną linijkę wiersza mówi krócej. Ale pan wicepremier mógł się wylegitymować, że proszę, wymógł na artyście, żeby tą osobę, która jest źle widziana, jak najbardziej zmarginalizować. To były takie właśnie obrzędy, w których nie liczyła się treść, tylko liczył się pewien symbol, że artysta, proszę, ustąpił, więc polityk odniósł pewien sukces. W filmie zresztą jest też odniesienie do filmu Wajdy, bo pod schodami, tam gdzieśmy kręcili ten film, postawiłem figurę Birkuta, tak jakby przewidując, że będziemy mieli podobny los. No i rzeczywiście mieliśmy te kłopoty, po czym nastąpiła zmiana na stanowisku ministra kultury i wicepremiera. Pan Teichma został odsunięty, stał się ambasadorem. Przyszedł nowy wiceminister kultury, który prowadził ten resort, pan Wilhelmi. I on postanowił, że on będzie dzielił i rządził, czyli na początek jakby obdarzy pewną łaską barwy ochronne, żeby tym bardziej potępić Andrzeja Wajdę, któremu zresztą, wobec którego wysuwano zarzuty natury estetycznej, więc już najgłupsze, co można zrobić, powiedzieć, że Andrzej źle ten film zrobił. No, Andrzej zrobił wszystko dobrze i w końcu to on mógł orzekać o coś o rzemiośle, a nie urzędnicy ministerstwa. No niemniej, jak nas doszło do festiwalu w Gdyni, ja zostałem uprzedzony, że minister pozwoli, żeby mnie jury przyznało nagrodę, a tak się te nagrody przyznawały, że minister mówił, co powinno zostać nagrodzone, a członkowie jury głosowali stosownie. Na ile to jest dzisiaj aktualne, wolałbym się nie wypowiadać. Ale na pewno tak wtedy było. No i jak się dowiedziałem, że dostanę tą główną nagrodę, to pomyślałem, że ponieważ Andrzej nic nie dostanie, a to jest bardzo taka demonstracja wyraźna, to ja spróbuję nie być obecnym na rozdaniu nagród. Miałem następnego dnia, bo to był chyba poniedziałek, miałem zdjęcia zaplanowane do takiego dokumentalnego filmu dla niemieckiej telewizji o Pendereckim, więc powiedziałem panu ministrowi, no bardzo dziękuję, ale nie będę mógł być osobiście obecny, a to miało być transmitowane w telewizji. No więc on mi powiedział, pan musi być koniecznie i powiedział, no to my zapłacimy za ten dzień zdjęciowy. No ale okazało się, że to były duże sumy, bo tam jakaś orkiestra była zamówiona, więc nie mogło ministerstwo zapłacić takiej sumy za dzień zmarnowany. Szef resortu powiedział, to zrobimy inaczej, niech rządowy samolot pana zabierze do Krakowa z Gdańska i wieczorem przywiezie pana na rozdanie nagród. No i to już była propozycja, której nie można było odmówić, ale myślałem cały czas, co tu zrobić. I po drodze lecieliśmy we dwóch z pilotem i okazało się, że on bardzo był kinomanem, takim człowiekiem do kina życzliwym, więc zaproponowałem, żebyśmy zdjęli kaski, bo to był taki mały samolot, w którym się w kaskach rozmawiało, i żebyśmy, bo wtedy oczywiście było to z podsłuchem na ziemi, a tak bez kasków to już żeśmy tylko siebie słyszeli wzajemnie. No i zapytałem, czy ten samolot nie mógłby się przypadkiem zepsuć, jakby wylądował. On powiedział, proszę pana, on ma tyle usterek, że wystarczy, że kilka zgłoszę i już nie polecimy. No i tak się stało. On poprosił tylko, żebym ja go zabrał na zdjęcia, bo chciał zobaczyć, jak się filmy kręci. Natomiast zameldował, że samolot jest uszkodzony i że musimy lądować awaryjnie i że już oczywiście przez kilka dni nie poleci. Ja oglądałem potem w telewizji transmisję z tego rozdania nagród. Ja chyba nigdy nie dostałem takich gorących oklasków, jak wtedy, kiedy oznajmiono, że ja tej nagrody osobiście nie odbiorę. No ale to był oczywiście nędzny gest solidarności, ale na większy nie było miejsca. W każdym razie ja uważałem, że to już jest sygnał jakiejś solidarności Andrzejowi. Nagrodę krytyki, którą też wtedy zuchwale krytycy mu dali, ale wtedy byli krytycy. No i ona została wręczona na schodach pałacu tego filmowego, dlatego że oczywiście nie pozwolono, żeby ona była w trakcie oficjalnej gali. Takie to były wtedy szarpaniny. Film oczywiście mój wyszedłszy na ekrany, nie mógł w żaden sposób reprezentować Polski za granicą, więc początkowo nie był wysyłany na żadne festiwale, potem zaczęto wypuszczać go na jakieś małe festiwale, ale on tego swojego dużego obrotu nie odbył. Natomiast był powoli pokazywany w krajach ościennych. Jakoś on był mniej rażący, z tym, że w Niemczech Wschodnich i w Niemczech Zachodnich zrobiono osobne dubbingi i one się podobno różnią między sobą. Także we wschodnich Niemczech go ideologicznie troszkę podrasowano, żeby nie był taki złośliwy. A sama cenzura, która wymusiła na mnie to maleńkie skrócenie udziału Haliny Mikołajskiej, no wymusiła jeszcze parę drobnych cięć, właściwie błahych, bez znaczenia. Najśmieszniejsze było takie, że kiedyś mój docent mówi, parafrazując Lenina, właściwie go prześmiewczo cytując, mówi, bo przecież oczywiście najważniejsze są kadry. W tym momencie cenzura powiedziała, to niemożliwe, bo to są kpiny z Lenina i w tej chwili film jest, bo najważniejszy jest dobór ludzi. A jak dobór ludzi to mogło zostać? Wszystko razem głupstwo. No ale w całym tym filmie jest masę takich aluzji i przede wszystkim sytuacji, które są takie bez wyjścia, więc mimo, że to film właściwie śmieszny, ale dosyć tragiczny w wymowie, bo ktoś, kto chce postępować uczciwie, nie może się obyć bez hipokryzji, zakłamania. No a kto się godzi na tą hipokryzję, to też wie, że nie będzie granic, że to się można tak obsuwać coraz głębiej. Ja po latach nakręciłem taki, jakby powiedzieć, sequel w moim filmie Rewizyta. Jeszcze raz występuje docent Szelestowski z barw ochronnych. Po latach odwiedza go jakiś inny student. Robi z nim wywiad i dowiaduje się, co tym człowiekiem się stało. I tak jak wielu zasłużonych ludzi Solidarności, on był kiedyś w partii, on kiedyś był na usługach tego reżimu i tak mu to zaczęło doskwierać, że w pewnym momencie rzucił tą legitymację, wyleciał z pracy, utrzymywał się z korepetycji, stał się działaczem Solidarności. No i tak dożył starości, a teraz mówi przed kamerą do tej młodzieży, że przecież wy tego nigdy nie zrozumiecie, będziecie przymierzać zupełnie fałszywe miary do tego, co wtedy było możliwe, czy było uczciwe, a co nie było. Myślę, że to pytanie o uczciwość w tym filmie jest ciągle żywe i każdy w każdym miejscu społecznym może znaleźć pewną analogię między konformizmem, zakłamaniem, karierowiczostwem, no a uczciwością i takim żywym sumieniem.
0: Tak mnie Zanussi chyba zachęcił, że poszukam gdzieś w internecie tych barw ochronnych i obejrzę. Po wielu, wielu latach sam jestem ciekaw, jak to odbiorę w tej chwili. Czy wzruszę ramionami, czy się wzruszę, czy też powiem, Boże, to już taka starość, że się nie da. Nawiasem mówiąc, ponieważ chorowałem, to sporo czasu spędziłem przed telewizorem i naoglądałem się mnóstwo amerykańskich filmów tym razem i muszę Państwu powiedzieć, że niestety wiele tych oglądań kończyło się na 15 minutach, bo tego się nie dało oglądać. Naprawdę współczesna produkcja amerykańska jest koszmarna, fatalna, ale jest film, który znalazłem i polecam, jest na Netflixie. On się nazywa Going Latch. Czy Go Latch, przepraszam. I naprawdę jest znakomity. Taka troszkę bajeczka o dwojgu starszych już ludziach, starym małżeństwie, które robi niezwykłą rzecz. W każdym razie, to jest troszkę oczywiście bajka, ale po pierwsze jest pięknie zagrany, po drugie jest bardzo pięknie sfotografowany, po trzecie bardzo dobrze zmontowany. Nie ma żadnego migania, proszę Państwa, że mig, tak szybko te kadry się zmieniają, że po prostu wytrzymać nie można. Normalnie, porządnie zrobiony i zagrany film, w którym są ciepli aktorzy, ciepła historia i chce się oglądać ten film do końca i po filmie idzie się spać z ogromnym ulgą i radością. Także polecam. A teraz wracamy do moich ulubionych wykonawców z 2 plus 1. Już nie na szkle malowane, ale kilka innych utworów. Posłuchajmy.

tą piosenką mam jeszcze jedno wspomnienie, jako że w 70 bodajże 7 albo 8 roku, tego nie pamiętam, ponieważ lubiłem ten zespół, dogadałem się z ich menadżerem, że pojadę z nimi w trasę tak zwaną, czyli jak dawali koncerty w Polsce. No i się umówiliśmy, że się spotkamy w Lublinie i zaczniemy od Lublina. Tam mieli dwa występy, a przed koncertami rano robili sobie próby. No i ja poszedłem na pierwszą próbę i pech chciał, no jakoś mam pecha naprawdę, bo strasznie się rozchorowałem, 40 prawie stopni gorączki i ledwie co żyłem. Pani Dmok w hotelu przychodziła do mnie i opiekowała się, dawała mi aspirynę Bayera, co była w ogóle w Polsce w tamtych czasach, to w ogóle no niebywała rzecz, oryginalna bajerowska aspiryna. No ale na koncert ten drugi, bo na pierwszym nie byłem, bo byłem tak schorowany, na drugi poszedłem, siedziałem, nie wiem, w piątym rzędzie i patrzyłem, jak Ela Dmok śpiewa i tak śpiewała Chodź pomalu mój świat i miałem wrażenie, że śpiewa to do mnie. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że każdy z facetów siedzących wśród publiczności miał to samo wrażenie, co ja. Po prostu taka jest sztuka troszkę oszukańcza, sceniczna. No ale to takie wspomnienie pani Dmoch i tej aspiryny bajerowskiej. Przyznam się szczerze, że ten reportaż mnie bardzo wyszedł, bo musiałem w końcu wrócić do domu i go nie zrobiłem. No ale tak się, kilka zdjęć mi zostało z tamtego momentu, tamtego wyjazdu. A teraz już zostaniemy z piosenkami 2+1.

proszę Państwa, ile w tych piosenkach młodzieńczego optymizmu. Jak to się miło słucha, to naprawdę radość, serce się cieszy. No, przynajmniej mnie po latach. Tyle tych piosenek było takich właśnie optymistycznych. Ja pamiętam taką piosenkę o lecie też w Warszawie, która się zaczynała: kiełbaski skwierczą na Centralnym, u wedla stygnie czekolada, nikt o lato nie zapyta, nikt o lecie nie zagada. Piosenka była bardzo popularna, to jeszcze w czasie, kiedy o dworcu Centralnym się nawet nie mówiło, że będzie wybudowany. To były dwa takie drewniane baraki na dwóch końcach peronu. To był cały dworzec Warszawa Centralna. I wtedy ta piosenka się pojawiła. I dlatego może w niej na Centralnej skwierczały kiełbaski. Dlatego, że pod tym barakiem stał jakiś człowiek, który właśnie teraz to by się nazywało na barbecue robił te kiełbaski, a wtedy to było po prostu, że one się skwierczały. Ale proszę sobie wyobrazić, że tej piosenki nie ma nigdzie. Nawet się kontaktowałem z klubem, fanklubem 2+1 i oni też nie mają. Okazuje się, że to nagranie było w rozgłośni harcerskiej i po prostu zgubili. Zwyczajnie zgubili, nie ma. Ja zakończę może, pożegnam się z Państwem piosenką Zielona Droga. To bardzo piękny utwór, który ja bardzo lubiłem i proszę zwrócić uwagę, nie ma nic wspólnego z ekologizmem. Po prostu jest o szczęściu, o życiu, o wędrówce. Ja się z Państwem żegnam tą Zieloną Drogą i myślę, że jeszcze się spotkamy 2+1 w przyszłym tygodniu, bo naprawdę aż żal się rozstawać. Dziękuję, do usłyszenia. Audycję przygotował Jan Wichrowski.